czasami się w głowie.

obcym porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombin

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
2: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
1: Bo to był bieg charytatywny. Wings for Life. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
3: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
3: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
3: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
1: Początek o 9:00, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
7: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
1: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
8: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
9: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
1: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś ma być cieplej niż wczoraj, nawet około 23 stopni. Za to będzie padać. Na zachodnim Pomorzu jednostajny deszcz, w pozostałej części kraju przelotny, za to miejscami intensywny, możliwe też burze. Jutro już zdecydowanie chłodniej, bliżej 10 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
12: Jest poniedziałek, 11 maja, nowy tydzień, nowa karta i miejmy nadzieję, nowa, lepsza pogoda.
13: Meldujemy się na posterunku. Także witamy wszystkich, którzy już są w trasie lub właśnie walczą z budzikiem.
12: Zaczynamy spokojnie, ale z dobrą energią, kawa w górę i ruszamy z nowym tygodniem. Bartek Skrajnowski,
13: Patryk Jarmierski.
12: Cześć, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest ta godzina, że my sobie zerkamy kalendarz. No i proszę bardzo, dzisiaj jest dzień bez śmiecenia.
1: Bardzo ważna sprawa. Dbamy o nasze Kujawy. Ale mamy też dzień doradcy podatkowego.
0: No i imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek i Miranda, więc wszystkiego najlepszego.
1: A dla całej reszty numer na dzień dobry, który sprawi, że ten poniedziałek wcale nie będzie taki straszny.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gra.

0: Oho, no dobra, to słuchajcie tego. Nocowanka u Julii Wieniawy wylicytowana na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za ponad 100 tysięcy złotych, no jednak się nie odbędzie.
1: Bo zwycięzca aukcji zniknął i nie wpłacił pieniędzy.
0: No czyli klasycznie, dużo kliknięć, mniej przelewów.
1: Wyobraź sobie ten moment. Wygrywasz noc w leśnej chatce Wieniawy i nagle cisza radiowa.
0: Telefon wyłączony, internet odłączony, no i człowiek rozpływa się we mgle.
1: A najlepsze, że osoby z dalszych miejsc już zdążyły przekazać kasę na inne cele.
0: No czyli aukcja poszła wiralowo, ale no, finału nie było.
1: No trochę szkoda, bo jednak WOŚP został bez tej kwoty.
0: No i bez najbardziej medialnej piżamy party w kraju.
2: Po polsku.

0: cen paliw w tym tygodniu. Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają, to kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
1: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
0: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
2: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
0: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: A dziś maksymalna cena paliw to 6 zł 35 groszy za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skutersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najwięcej słońca dziś na wschodzie. W większości kraju spodziewajcie się deszczu, a po południu burz, miejscami z gradem, do tego silny wiatr. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. Na południowym wschodzie natomiast nawet 24.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Świetny mecz i świątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawa na czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu i rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski w decydującym 5. meczu w Sosnowcu. Jurajscy Rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Gospodarze źle rozpoczęli mecz, ale potem zagrali koncertowo, mówi atakujący Bartomi Bołądź.
8: Dostaliśmy w pierwszym secie gonga, zawodnicy z Lublina czytali bardzo dobrze naszą grę. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać i wrócić do swojej optymalnej gry. To się udało i od razu wynik był lepszy.
7: Ze swojego 5. złota w Polsce niezwykle cieszył się najbardziej doświadczony siatkarz Warty, środkowy Jurij Glader.
9: Nie ma słów, to jest wielki sukces. Jak mówisz, w wieku 40, prawie 2 lat kalendarzowych zostać mistrzem Polski, to jest niełada wyczyn i jestem dumny siebie. Nie lubię się chwalić, ale tu mogę troszeczkę jakby pochwalić się, bo to jest wspaniałe uczucie.
7: Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Barsa ma aż 14 punktów przewagi nad Realem. To już 3. tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w 2. połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewne utrzymanie jest już Legia Warszawa, bo wygrała wczoraj w niedzielę z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0. W meczu Piasta Gliwice i GKS-u Katowice gole nie padły. Paul Manier z ekipy Soudal Quickstep wygrał ostatni z 3 bułgarskich etapów wyścigu Giro d'Italia z Płowdiw do Sofii. Francuski kolarz, który wygrał także pierwszy odcinek, okazał się najlepszy na finiszu z peletonu. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Urugwajczyk Guillermo Silva.
10: Na termometrach we Włocławku i okolicach dycha, więc całkiem przyzwoicie jak na start tego tygodnia.
11: Przyzwoicie, to dopiero będzie. Synoptycy obiecują 22 stopnie w ciągu dnia. Choć ostrzegają, że chmur będzie sporo, a wieczorem może nas trochę zmoszyć.
10: No czyli plan na dzisiaj jest bardzo prosty. Łapać ciepło dopóki nie pada. No, jest po 7.
6: Poranek po polsku na 100.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki

0: No i proszę bardzo, mamy w regionie rekordzistę. Marian Gawinecki z Ciechocinka pracuje zawodowo od 58 lat i wcale nie zamierza przestać.
1: Słyszałem, że właśnie odebrał prestiżową nagrodę w galerii pod dachem nieba. Ponoć to absolutna elita fizjoterapeutów.
0: Tak, a dyrektor szpitala wojskowego podkreślał, że to nie tylko fachowiec, ale też społecznik, który no połowę rzeczy robi w życiu bezinteresownie.
1: Najlepsze, że facet pojechał kiedyś na studia z wychowania fizycznego, a dyrektor szpitala po prostu kazał mu przyjść następnego dnia do pracy jako rehabilitant.
0: No i co? I tak mu po prostu zostało do dziś. No piękna historia. No o tym, że praca może być jednak pasją.
1: No to oczywiście gratulujemy panu Marianowi i lecimy z kolejnym numerem.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4. Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
2: Od 13 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące zwolnień lekarskich, dotyczące utraty prawa do zasiłku chorobowego w przypadku nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia.
1: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzenia kontroli lekarskich. Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej. Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi. Ulicami Włocławka przeszła parada Szumana. W wydarzeniu wzięło udział około 30 włocławskich szkół. Uczniowie swoimi strojami reprezentowali kraje europejskie. W tym roku trasa przemarszu była nieco inna. Parada rozpoczęła się przy pomniku Ludziom Pracy. Przeszła bulwarami na Stary Rynek. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Włocławska tradycja to na pewno, ale też dzień radosny, dlatego że świętujemy wspólną Europę. To, że jesteśmy w jednej europejskiej rodzinie, oczywiście różni, oczywiście z różnymi tradycjami i nasza włocławska młodzież właśnie te różnice dzisiaj pokazuje, ale jednak pamiętając, że tworzymy wspólnotę europejską.
1: Robert Schuman jest jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej. Francuski polityk we współpracy z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przerodziła się w Unię Europejską. Polska jest jej członkiem od 1 maja 2004 roku. W paradzie wzięli udział parlamentarzyści z Włocławka. Zgodnie podkreślali rolę wspólnot lokalnych w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. Parada jak zawsze była radosna, głośna i kolorowa. Zadaniem uczniów było pokazanie kultury, mody i tradycji danych krajów. W przypadku młodzieży z Kopernika były to Włochy, co wyróżnia Italię, mówią uczniowie.
4: Definitywnie kuchnia włoska jest znana na całym świecie w sumie. Też muzyka, zabawa, słońce.
5: Co ciebie zainteresowało w historii, właśnie w kulturze? Jakieś może smaczki?
4: Głównie właśnie ta liczba potraw i tak dalej. A tak z historii, no to po prostu już ta długa obecność Włoch i tej tradycji włoskiej.
5: Macie Hiszpanię, wylosowałyście Hiszpanię. Powiedzcie mi coś właśnie o tym kraju. Co w nim jest ciekawego? Co dzisiaj przygotowałyście?
6: Przede wszystkim pokazujemy kolory flagi, czyli czerwony i żółty. Też Hiszpania ma ciekawą kulturę, dobre jedzenie, też muzykę fajną, flamenco na przykład. I myślę, że to będziemy chcieli pokazać. Mamy tancerki, które będą tutaj tańczyć dla nas ładnie i też głośną muzykę. Będziemy mieć też gitarzystów, żeby właśnie oddać tą kulturę jak najbardziej.
5: Luksemburg, kraj nieduży. Co możecie o nim powiedzieć?
7: No właśnie to jest najmniejszy kraj w Europie. Mają darmową komunikację miejską oraz jest to bardzo bogaty kraj.
1: Finał parady miał miejsce na Starym Rynku. Tam jury oceniało pomysłowość, kreatywność i wiedzę uczniów o krajach, które reprezentowali.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: Jest poniedziałek, więc szybki rzut oka na drogi. No i od razu widać, we Włocławku zrobiło się dzisiaj zdecydowanie ciaśniej.
1: No, klasyka. Jak tylko człowiek się spieszy, to oczywiście nagle pół miasta również.
0: Lipnowska, Grodzka, most, tam trzeba uzbroić się w cierpliwość. Okolice tam również mogą się przytykać, zwłaszcza jak jedziecie w stronę miasta.
1: Dokładnie tak. Do tego Wieniecka i Kapitulna z Miłą i Wronią. Tam też oczywiście trzeba uważać.
0: W Brześciu Kujawskim stoi Limanowskiego.
1: Lipno też żyje. Kościuszki i Mickiewicza.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze, ulewy i grad. Większość kraju objęta alertem pogodowym. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Już za godzinę start.
2: Jak pójdzie, tak pójdzie.
1: Egzamin ósmoklasisty. Trzymamy kciuki, by oczywiście poszedł dobrze. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali alerty najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd tu, cytat, na pewno jest sądem niezawisłym. Jest zdaniem Donalda Trumpa całkowicie nie do przyjęcia. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Według irańskiej agencji TASNIM Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia.

0: To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty Ben O'Connor.
1: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
2: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
3: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
1: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
4: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30, dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
1: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
0: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonu na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły, będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najchłodniej na północy, tam do 18 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, tam nawet 24. Najwięcej słońca na wschodzie, w większości kraju możliwy deszcz, po południu też burze, lokalnie z gradem, do tego silny wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Skromne, ale cenne zwycięstwo Legii Warszawa w 32. kolejce Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna pokonał w Nicieczy Termalika 1-0.
9: To było dzisiaj najważniejsze, żeby wygrać i zbliżyć się do celu numer 1, czyli zapewnić sobie utrzymanie i jesteśmy tego bardzo blisko. I to jest dla nas najważniejsze. Gratulacje dla piłkarzy, dla całej szatni, dla sztabu. To cenne zwycięstwo dowieźliśmy. Na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historię. Także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
8: Zwycięstwo Legii oznacza, że na 2 kolejki przed końcem sezonu jej przewaga nad strefą spadkową wzrosła do 5 punktów. W Hiszpanii podwójna radość FC Barcelony. Katalończycy pokonali w El Clasico Real Madryt 2-0 i tym samym zapewnili sobie mistrzostwo kraju. W Anglii coraz bliżej tytułu jest Arsenal, bo wczoraj wygrał na wyjeździe z West Hamem 1-0. A we Francji po równie skromnym zwycięstwie nad Stade Brest coraz bliżej kolejnego mistrzostwa jest Paris Saint-Germain. Iga Świątek zagra dziś się z Japonką Naomi Osaka, prowadzoną przez swojego byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Wczoraj Polka gładko ograła Włoszkę Elisabetę Cocieretto do 1-0. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin z Pucharem Polski w finale rozgrywanego w Elblągu turnieju pokonały Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. MVP spotkania została Kinga Grzyb.
10: Fantastyczne, bo nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi, różnie bywało, było nas mało, dużo kontuzji, ale nie ma co patrzeć na to. Cieszymy się z tego, że potrafimy mimo wszystko grać na najwyższym poziomie i zdobywać najwyższe trofea.
8: Piłkarki Zagłębia zdobyły Puchar Polski po raz 11 w historii i 4 z rzędu. Belg Thierry Neuville wygrał rajd Portugalii 6. rundę Mistrzostw Globu. No, ogromnego pecha miał 9-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier, który na przedostatnim OS-ie przebił oponę i stracił pozycję lidera. Finiszował 6. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a 3. Brytyjczyk Elfyn Evans, który pozostał liderem klasyfikacji Mistrzostw Świata.
11: Jest parę minut po godzinie 8, no i mamy w naszym mieście prawdziwe perły. Włocławek talentem stoi i to wcale nie jest żadna kokieteria.
12: Za chwilę opowiemy o utalentowanych osobach naszego podwórka, o których robi się coraz głośniej.
11: No warto wiedzieć, kogo mamy za sąsiada, szczególnie już za kilka minut to zdradzimy, a teraz no muzyka, która sama brzmi jak światowy talent.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to pytanie teraz do was wszystkich. Czy oglądaliście finał Mam Talent? No Włocławek był o krok od głównej nagrody.
1: Chodzi o Kaczoreksa? No jasne, gość robi rzeczy z ciałem, których ja nie potrafię zrobić nawet w myślach.
0: Michał Kaczorowski zajął ostatecznie drugie miejsce, zgarnął 40 tysięcy i udowodnił, że po 17 latach od swojego debiutu wciąż jest na topie.
1: Drugie miejsce to i tak świetny wynik, biorąc pod uwagę, że Prokop powiedział mu prosto w twarz, że pozamiatał w całej Polsce.
0: No Agnieszka Chylińska też, umówmy się, była wzruszona. No nic, no mamy we Włocławku oficjalnie legendę tego programu.
1: No legenda legendą, ale cztery dychy na koncie też nie brzmią źle.
2: Po polsku na 101.4 FM.

0: po polsku.
1: No to teraz uwaga, bo znalazłem właśnie na jednej z lokalnych grup post, który no podniesie pewnie ciśnienie wielu kierowcom we Włocławku.
2: Co, znowu ktoś wrzucił zdjęcie źle zaparkowanego auta na chodniku?
1: No gorzej, ludzie organizują się w tak zwany sąsiedzki red light, planują siedzieć przy skrzyżowaniach i nagrywać każdego, no kto przeleci na wczesnym czerwonym.
2: Czyli zamiast profesjonalnych kamer mamy teraz osiedlowy monitoring z telefonami w ręku.
1: No na to wygląda. Przypominają też w tym poście, że za taki numer wpada od razu 15 punktów karnych.
2: Dwa takie nagrania od życzliwego sąsiada i prawko ląduje w niszczarce. Także pilnujcie świateł, serio.

0: po polsku.
1: No ten weekend, trzeba przyznać, był dla nas naprawdę owocny. No mamy nową miss województwa, no i tym razem, no korona jedzie prosto do Włocławka.
2: Słyszałem, finał był w Bydgoszczy. Kto od nas sprzątał konkurencję?
1: No Klaudia Matczak, ma 27 lat i 170 cm wzrostu. No nie dość, że została główną miss, no to jeszcze zgarnęła tytuł Miss Foto.
2: No nieźle, to znaczy, że teraz idzie dalej do ogólnopolskiego etapu.
1: No oczywiście, wywalczyła sobie bilet do półfinału Polska Miss 2026.
2: No to gratulujemy. My korony nie mamy, ale za to mamy najlepsze hity.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz. Marcin Krzamiński. Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
2: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na popołudniu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
3: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
1: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
4: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
1: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce mu postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.

0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Koncertowa gra Igi Świątek i pewne zwycięstwo w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka w efektowny sposób pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto, oddając jej ledwie jednego gema w pierwszym secie. O ćwierćfinał Świątek zagra już dziś. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, która wczoraj bez problemów do 1-2 pokonała rozstawioną z 19 Dianę Schneider. Przypomnę, trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Robert Lewandowski z kolejnym tytułem. FC Barcelona pokonała Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już trzecie mistrzostwo z Barsą wywalczone przez kapitana polskiej reprezentacji.
2: Kolejne fajne osiągnięcie. 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
1: Mówił Lewandowski w Canal Plus Sport. W tym sezonie Polak grał dużo mniej. Wczoraj na boisko wyszedł w drugiej połowie. Z pierwszego mistrzostwa cieszy się natomiast Aluron Warta. Siatkarze z Zawiercia wywalczyli uprawniony tytuł, pokonujący w finale Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wczoraj w decydującym meczu w Sosnowcu Warta wygrała 3-1. Kolejny raz złoto zawisło na szyi środkowego Jurija Gadyra.
3: To taka ciekawostka, że chyba jeszcze nikt nie został z mistrzem Polski w trzech różnych klubach. Nie, mówię, no fajnie, super, to będzie okazja, nie? No i dzisiaj stoję jako mistrz Polski i cieszę się z tego, że przede wszystkim Zawiercie jest mistrzem Polski, bo z całą pewnością to całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo wkładają w to całe serce, całą duszę.
1: To jeszcze nie koniec sezonu dla mistrzów Polski. Aluron Warta w sobotę zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Ziratem Ankara. W drugim półfinale Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią. Jeremy Sochan i jego New York Knicks awansowali do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej NBA. Polak zagrał 5 minut i rzucił 2 punkty, a Nowojorczycy gładko grali na wyjeździe Philadelphia 76ers 144-114 i wygrali całą rywalizację 4-0. Za to remis 2-2 mamy na zachodzie w rywalizacji Minnesota i San Antonio. Timberwolves wygrali dziś ze Spurs 114-109. Sensacje mamy za to w polskiej lidze. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał wczoraj we Włocławku i wyrzucił faworyzowany Anwil z playoffów.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
6: Poniedziałek pochmurny, może przelotnie padać, po południu miejscami zagrzmi, więcej słońca na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie kraju do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem, tam od 15 do 18.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: No, nasze radiowe zegary wskazują, że jest parę minut po godzinie 9. Poniedziałek rozkręcił się nam już na dobre. I jak tam wasza kawa? Mam nadzieję, że działa równie dobrze jak nasze hity.
8: Żadnego zamulania, żadnego patrzenia w kalendarz. Po prostu cieszymy się tym poniedziałkiem.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: No to szykujcie aparat, bo pod koniec maja mamy na niebie rzadką kumulację. Drugą pełnię w jednym miesiącu.
1: Słyszałem. Ten słynny niebieski księżyc. Tylko nie mów, że on naprawdę będzie szafirowy, bo nikt to nie uwierzy.
0: No właśnie nie. Nazwa to tylko metafora, bo taka sytuacja zdarza się raz na 2,5 roku.
1: Czyli zwykły biały glob, tylko pod rzadką nazwą. Kolejna taka okazja dopiero w 2029 roku.
0: No jeśli pogoda dopisze, to 31 maja będzie co oglądać nawet bez teleskopu.
1: Dobra, to ja zostaję przy patrzeniu na playlistę. Tu też mamy same gwiazdy.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, Włocławek produkuje prawie 40 tysięcy ton śmieci rocznie, no i właśnie wyszło, ile kosztuje ten cały system.
1: I uwaga, statystycznie każdy z nas wyrzuca około 0,5 tony śmieci rocznie. 0,5 tony!
0: No czyli jak ktoś mówi, ja prawie nic nie wyrzucam, no to chyba tylko paragon po kepsie chowa się do kieszeni.
1: Najgorsze są te czarne pojemniki. Ponad 22 tysiące ton zamieszanych odpadów. Tam leci wszystko jak popadnie.
0: No a potem miasto liczy miliony, dosłownie. Jeszcze rok temu w systemie brakowało 10 milionów złotych.
1: Teraz dziura mniejsza, ale dalej ponad milion na minusie. Czyli worek wyrzucasz w 5 sekund, a potem zaczyna się cała operacja logistyczna.
0: No i to taka, której no nikt nie widzi, dopóki no nie przyjdzie rachunek za śmieci.

0: No to teraz ważna informacja. Do Baruchowa przyjedzie mammobus i będzie można sobie zrobić bezpłatną mammografię.
1: Badania odbędą się 15 maja przy hali sportowej w Baruchowie.
0: I to jest jedna z tych rzeczy, których serio nie warto odkładać na później.
1: Zwłaszcza, że wszystko jest na miejscu. Podjeżdżasz, robisz badanie i masz spokój w głowie.
0: No i kampania ma świetne hasło. Idę, bo chcę żyć. No krótko, ale trafia od razu.
1: Moja mama zawsze mówiła, samochód potrafimy wysłać na przegląd, ale do siebie już trudniej.
0: Rejestracja trwa od dzisiaj do piątku, więc warto po prostu zadzwonić i się zapisać.
1: I najlepiej nie tylko dla siebie, ale też przypomnieć mamie, cioci, no albo siostrze.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński, 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa, ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. O samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziołka.
2: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść wigilijna, najbardziej bym chciał.
3: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
4: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
3: Pan Tadeusz.
5: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
4: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda?
6: Tak.
4: To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
6: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
1: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
7: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niecieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
8: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
7: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytułu.
1: Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W wielu miejscach możliwe burze, będzie też padał deszcz, najwięcej słońca na wschodzie. Na Pomorzu Zachodnim tylko 18 stopni, tam najchłodniej, najcieplej 23 stopnie na Mazowszu i na Lubelszczyźnie.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Jest parę minut po godzinie 10:00, no i nieważne, czy słońce, czy chmury u nas w studio, no atmosfera zawsze jest gorąca.
5: Lecimy z najlepszym zestawem numerów na ten przedpołudniowy czas.
4: Zostańcie z nami, bo ten poniedziałek wcale nie musi być ciężki.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

0: No, przeglądam sobie internet, no i natrafiłem na taki artykuł, no, że w Wilanowie odbyła się wielka impreza techno z celebrytami, ale po wydarzeniach wybuchła gruba afera o hałas i wpływ na zwierzęta.
1: Chodzi o imprezę przy pałacu w Wilanowie. Z DJ-ami, światłami i tłumem ludzi praktycznie obok terenów chronionych.
0: No, jedni wrzucali relacje, wow, Polska Ibiza, no, a drudzy pytali, ile ptaków właśnie uciekło z gniazd.
1: Biolodzy i ekolodzy alarmowali, że to środek sezonu lęgowego, a tam obok są bobry, wydry, ptaki i nagle techno do późna.
0: Organizator mówi, wszystkie zgody były, monitoring hałasu był, wszystko było legalnie.
1: A internet odpowiada, legalnie nie zawsze znaczy dobry pomysł.
0: Najlepsze jest to zdarzenie, z jednej strony celebryci mówią, sztos, impreza, no a z drugiej zdjęcia śmieci i awantura o przyrodę.
2: Po polsku na 101.4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ósme senioralia włocławskie przed nami. Zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz bezpłatne wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku odbędą się ósme senioralia włocławskie. Trzydniowe wydarzenie zaplanowano w dniach 12-14 maja i jak co roku przygotowano wiele atrakcji dla seniorów. Uroczystości rozpoczną się przy kościele świętego Jana, gdzie seniorzy symbolicznie odbiorą klucze do miasta od prezydenta Krzysztofa Kukuckiego. Następnie uczestnicy przejdą barwnym korowodem na bulwary i do browaru B, gdzie odbędą się występy artystyczne oraz potańcówka pod chmurką. W programie znalazły się także pierwsze włocławskie targi wyrobów i usług dla seniorów, spotkania z uczestnikami programu Sanatorium Miłości oraz prelekcja Jacka Łapińskiego. Finałem wydarzenia będzie dyskoteka starszego małolata. Od połowy kwietnia obowiązują nowe regulacje dotyczące zwolnień lekarskich. Zmiany obejmują sytuacje, w których pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za niewłaściwe wykorzystywanie L4. Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
2: Od 13 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące zwolnień lekarskich, dotyczące utraty prawa do zasiłku chorobowego w przypadku nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, ubezpieczony tracił prawo do zasiłku w dwóch przypadkach. W sytuacji, gdy wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem albo gdy pracował w trakcie zwolnienia lekarskiego i to się tak naprawdę nie zmieniło. Zasada pozostała niezmienna, nadal w trakcie zwolnienia lekarskiego nie możemy pracować, nie możemy wykonywać czynności, które będą wydłużać nasz powrót do zdrowia.
1: Nowe przepisy wprowadzają również inne zasady przeprowadzenia kontroli lekarskich. Zmiany dotyczą także samego funkcjonowania ZUS-u. Nowelizacja przewiduje nowe rozwiązania związane z zatrudnieniem kadry medycznej. Nowe regulacje mogą uszczelnić system i ograniczyć nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi. Osoby dotknięte przemocą domową mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii. Pod telefonem codziennie dyżurują psycholog i prawnik, którzy pomagają m.in. w sprawach przemocy, problemów rodzinnych, alimentów czy uzależnień. Mieszkańcy Włocławka będą mogli także skorzystać z osobistego dyżuru specjalistów. Odbędzie się on 27 maja w godzinach 9-14.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Nasz wspólny poranek dobiega końca, więc dzięki, że tak licznie zameldowaliście się dzisiaj na naszej fali.
1: My wracamy oczywiście już jutro o 6 rano. Odpoczywajcie i bądźcie dumni z naszych wrocławskich talentów.
0: Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jaramierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego. Marcin Krzemiński. Ważna informacja z prokuratury krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
2: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
3: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
2: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
3: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam w setkach tysięcy.

0: dolarów będzie się liczyło.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski.
2: Już nie 13, a 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Do tej grupy dołączyła większa część Lubuskiego. Nie ma już białych plam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Spokojnie powinno być tylko na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, aby korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. I jak mówił w Canal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
4: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
3: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
2: W tym ten najważniejszy za triumf w Lidze Mistrzów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Opadać może niemal wszędzie, w większości regionów może też zagrzmieć, więcej słońca tylko na wschodzie kraju. Na termometrach maksymalnie 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20 w Małopolsce i w Trójmieście, 23 na Mazowszu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
8: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Kamila Kalinowska, fizjoterapeuta, fizjoekspert. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
9: Dzień dobry, witam Państwa.
8: Jako przychodnia rehabilitacyjna będziecie Państwo brali udział w senioraliach tegorocznych, które odbędą się w maju, już wkrótce zresztą, za 2 dni. Będziecie wystawiać tam swoje stoisko. Proszę powiedzieć, czego mogą oczekiwać seniorzy w ramach takiego spotkania z Wami?
9: Włocławskie senioralia zorganizowały pierwsze targi usług i towarów dla seniorów, na których my będziemy wystawiać nasze usługi rehabilitacyjne. To znaczy, każdy z uczestników senioraliów będzie mógł u nas skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych, skorzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych, a także z masaży.
8: Rozumiem, że w takim razie pół swojej przechodni tego sprzętu, który da się przenieść, zabieracie ze sobą na miejsce.
9: Tak, będziemy miały kozetki, sprzęt rehabilitacyjny, lampy, lampy Bioptron, lampy Sol. To wszystko, co na co dzień używamy w gabinecie.
8: Czy jest jakaś kolejność zapisów, no bo tych seniorów myślę, że będzie bardzo dużo. Nie będziecie w stanie Pani jakby wszystkich obsłużyć, wszystkim pomóc.
9: Będzie to na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, nie oszukujmy się. Będzie nasz cały zespół, czyli

0: trzy fizjoterapeutki i jedna masażystka. Także wszystkie ręce na pokład.
1: Co najbardziej jest potrzebne seniorom, o tym już za chwilę po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
2: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, fizjoekspert. Pani Kamilo, będziecie się wystawiać na senioraliach. Będzie to jakby nakierowane głównie na to, czego potrzebują najbardziej seniorzy i co mogą znaleźć w przychodniach rehabilitacyjnych i w czym może im pomóc rehabilitacja. Proszę powiedzieć, z czym najczęściej zgłaszają się seniorzy, z jakimi problemami?
2: Wiadomo, wraz z wiekiem wzrasta ryzyko wszelkich chorób przewlekłych. Najczęściej są to na przykład zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych, stawów kręgosłupa. Często jest też osteoporoza, choroby układu krążenia, a także skutki udarów. Pracujemy z pacjentami, przygotowując między innymi pacjentów do operacji. Jeżeli już zachodzi taka potrzeba operacji wymiany bioder czy kolan, przygotowujemy przedoperacyjnie, tak aby później po zabiegu ta nasza rehabilitacja dużo szybciej przebiegała. Nasi pacjenci również to są osoby, które zgłaszają się do nas z bólem przewlekłym. Tutaj staramy się stosować między innymi terapię manualną, masaże, wspomagamy się również fizykoterapią.
1: Do rozmowy z Kamilą Kalinowską wracamy już po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, o rehabilitacji i fizjoterapii dla seniorów dziś rozmawiamy. Jakie są cele i zadania takiej rehabilitacji osób starszych? Troszkę już o tym pani powiedziała. Biorąc pod uwagę to, że wiele zabiegów, które macie w swojej szerokiej ofercie, ma pewne przeciwwskazania. Tak jak pani powiedziała, seniorzy obarczeni są już coraz większą listą tych chorób przewlekłych.
2: Nasze społeczeństwo, jak wszyscy państwo wiecie, starzeje się, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na całym świecie. Wzrasta zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, na wsparcie ruchowe, a także działania profilaktyczne. Rehabilitacja dla seniorów, przede wszystkim jakie ma zadania? Aby przeciwdziałać między innymi upadkom, ponieważ to upadki są największym zagrożeniem dla seniorów. Wiadomo, z wiekiem również pogarsza nam się równowaga. Istotnym elementem są ćwiczenia ruchowe, aktywność fizyczna. Tutaj uczymy pacjentów, jak wzmacniać im siłę mięśniową, jak zapobiegać przykurczom, ruchomość kręgosłupa, ruchomość stawów kolanowych, biodrowych. To wszystko pacjenci muszą być edukowani na co dzień. No i oczywiście systematyczna rehabilitacja kilka razy w roku jak najbardziej temu sprzyja.
1: Czyli rozumiem, że oprócz tego, że wykonujecie państwo jak panie, bo tam zespół jest damski głównie w fizjoekspercie, konkretne zabiegi, o tych metodach powiemy za chwilę, to wy edukujecie również, to są rozmowy z seniorami, to jest uczenie seniora w jaki sposób ma na przykład postępować, chodzić, siadać, wstawać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo ma takie, a nie inne schorzenie.
2: Tak, to się dokładnie nazywa terapia funkcjonalna, trening funkcjonalny, czyli codzienność życia, czyli chodzenie, tak jak pani redaktor powiedziała, po schodach, wstawanie z łóżka. No niestety wiedza seniorów na ten temat nie jest duża i my jesteśmy od tego, aby również edukować w ten sposób.
1: Zapraszamy państwa na krótką muzyczną przerwę. Zostańcie z nami. Kamila Kalinowska będzie jeszcze opowiadała o rehabilitacji i fizjoterapii dla seniorów.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Fizjoterapeutka Kamila Kalinowska jest dziś ze mną w radiowym studio. O rehabilitacji i zdrowiu seniorów sobie dziś rozmawiamy. Proszę powiedzieć, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, seniorzy nie mogą korzystać z pełnej gamy różnych zabiegów rehabilitacyjnych właśnie z uwagi na te różne przeciwwskazania. Więc jakie są metody rehabilitacji seniorów?
2: Metody obejmują są różnorodne. Przede wszystkim musimy pamiętać o aktywności fizycznej w życiu codziennym, czyli częste spacery, aktywność typu pływanie jak najbardziej nam sprzyja. I tutaj w większości nie ma przeciwwskazań. Ćwiczenia, pamiętajmy, że wzmacniają mięśnie, poprawiają równowagę i koordynację naszego ciała. Ważnym elementem jest właśnie terapia manualna, czyli praca fizjoterapeuty bezpośrednio z ciałem pacjenta poprzez rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, mobilizację stawów. Najwięcej przeciwwskazań, jeśli chodzi, no to wiadomo, jest fizykoterapii. Tutaj, ponieważ dochodzą inne choroby współistniejące, jak choroby serca, rozruszniki serca, czy cukrzyca. I to są głównie przeciwwskazania. Tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o seniorów, bardzo ostrożni. Przeprowadzamy dokładny wywiad, tak aby przede wszystkim pacjentowi nie zaszkodzić.
1: Rozumiem, że fizjoterapia, czyli te wszystkie zabiegi, gdzie włączany jest prąd, fale uderzeniowe, to są zabiegi, z którymi bardzo ostrożnie podchodzicie do seniorów.
2: Tak, to są bardziej inwazyjne już. A przede wszystkim stawiamy na terapię z ciałem przy pomocy naszych rąk oraz na ćwiczenia.
1: Proszę przypomnieć, gdzie będą mogli seniorzy w najbliższym czasie zupełnie bezpłatnie skorzystać z waszych porad.
2: 13 maja w godzinach od 10 do 15 w Browarze B. Będą to pierwsze włocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Nasze stanowisko będzie oznaczone. Wszystkie ręce na pokład i jesteśmy dla państwa. Serdecznie zapraszamy.
1: Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, fizjoekspert, była moim i państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję pani. Do zobaczenia.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, za nimi ósmoklasiści mówią, jakim poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś? Uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziałka.
2: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
3: Dobrze.
2: A skąd wiesz, że dobrze?
3: Nie wiem.
4: Wszystko, co się dało napisać.
2: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
5: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
6: Było git. Łatwe to było.
2: Jak wam poszło?
7: Chyba dobrze. No, mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
8: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
1: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponował na pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie dwóch żużlowców, w tym Budniak, szczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluge.
9: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
1: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś sporo słońca.

0: okolica, zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu mogą pojawić się po południu, także burze. Na termometrach do 18 stopni na północnym zachodzie, do 23 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i miejscami w obszarach podgórskich, od 15 do 18 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: Bym powiedział, że dzień dobry, ale ciężko powiedzieć, że dobry po tym, co odwalił wczoraj Anwil Włocławek o tej kompromitacji w Hali Mistrzów. Na pewno sobie jeszcze porozmawiamy. Będzie też dużo przyjemniejszych rzeczy. Na przykład mam dla ciebie dużą pizzę. Duża pizza będzie do wygrania po godzinie 13. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć. Przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Lecimy.
4: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: No kompromitacja, kompromitacja, moi drodzy, wczoraj w Hali Mistrzów. Nikt się tego nie spodziewał. Dobra, trochę się może jednak ktoś spodziewał, ale z takimi nakładami przegrać się play-offy, mając nawet dwie szanse w play-inach i to na własnym parkiecie, ze wsparciem rzeszy fanów. Anwil Włocławek, krótko mówiąc, przegrał wczoraj z MKS-em Dąbrowa Górnicza 84-87. I kończy sezon bez żadnego trofeum. Trzeci raz w historii Anwilu nie zagramy w playoffach. Co tu dużo mówić? Wiecie co? Ja narzekałem, jak zdobywaliśmy brąz za trenera Frasunkiewicza, ale nie wiedziałem, że za tymi czasami to będę tak mocno tęsknił.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Włocławianie chętnie sięgają po rowery miejskie. Oraz w gminie Waganiec odbył się bieg nadwiślański. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Sezon rowerowy rozpoczął się w marcu. Trudno jednak powiedzieć, aby pogoda szczególnie zachęcała do używania tego środka lokomocji. Mimo to włocławianie chętnie sięgają po rowery miejskie, mówi Jarosław Płanecki, prezes spółki Baza.
2: Bardzo się z tego cieszymy, że włower jest bardzo popularnym środkiem transportu, mimo właśnie tej pogody, która no widzimy, że jeszcze nie jest najlepsza na rower. No ale statystyki pokazują, że użytkownicy się gremialnie, można powiedzieć, rejestrują. Bardzo dużo kilometrów zrobili na włowerze, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest tak, teraz w tej chwili jest prawie 7 tysięcy zarejestrowanych już użytkowników Wovera i przejechanych jest od rozpoczęcia sezonu około 23 tysięcy kilometrów.
1: Wover można zostawić w dowolnym bezpiecznym miejscu na terenie Włocławka. Jednak najkorzystniej zrobić to na stacjach miejskiego jednośladu. Baza uruchomiła kolejne takie punkty koło wzorcowni, szkoły muzycznej, na pętli na ulicy Dębowej oraz dwie na alei Jana Pawła II, na ulicy Szkolnej i koło skateparku. W połowie maja zostanie zmieniony cennik Wowerów. Dla posiadaczy karty mieszkańca wszystko zostanie po staremu. Każda celowa dewastacja jest ścigana i karana. Baza zgłasza takie przypadki organom ścigania. Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Mówi Piotr Kosik, wójt gminy Waganiec.
3: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada.
1: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary. Mówi Oliwia Rogozińska. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
5: Nie wiem, mama mnie zapisała, bo tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
5: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
5: No w Bydgoszczy trenuję w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
5: No jakoś 6 lat, coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc. Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników. Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Chcecie zobaczyć wrocławskie seminarium duchowne od środka? Mury szkoły, w której uczył się m.in. kardynał Stefan Wyszyński? Jest to możliwe, wyjątkowa sytuacja, ale podczas tego tygodniowej nocy muzeów będzie można zwiedzać wnętrze wyższego seminarium duchownego. Kiedy dokładnie? 2 godziny to będą tylko od 18 do 20 w najbliższą sobotę. Wejście jest bezpłatne. Co jeszcze ciekawego dzieje się nie tylko we Wrocławku, ale też w całym regionie. Na Kujawach podczas nocy muzeum na pewno sobie o tym w tym tygodniu dość dużo porozmawiamy, bo tych akcji jest naprawdę wiele.

0: wiadomości. Radia Włocławek po polsku.
1: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
2: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
1: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Péter Magyar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
3: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
1: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
4: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
1: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze, słońca najwięcej na północy, wschodzie i w Małopolsce, a także w Wielkopolsce. Temperatury podskoczyły dziś jedynie w okolicach Szczecina do 16 stopni, poza tym jednak głównie ponad 20. Tyle pokazują termometry na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Audycja zawiera lokowanie produktu.
9: Jesteśmy po 13, a w tej godzinie będzie bardzo, bardzo smacznie, bo rozpoczynamy smaczną godzinę. No i zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy we Włocławku, nie tylko w sumie we Włocławku, bo tak, w dwóch lokalizacjach.

0: Wrocławku przy Kaletniczej 12 oraz w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A. Dwa bardzo smaczne adresy. Będzie w tej godzinie do zgarnięcia też duża pizza z pepperoni, więc słuchaj uważnie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Moi drodzy, w smacznej godzinie zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy w dwóch lokalizacjach. Na Lipowej 37A w Szpitalu Górnym, ale także we Włocławku na Kaletniczej 12. No i wiadomo, czasem się nie chce gotować, a czasem, na przykład przy poniedziałku, to czasu nie ma najzwyczajniej w świecie. A Pepperoni i dowozi pod sam próg. Można oczywiście też zjeść na miejscu albo odebrać po prostu osobiście. Wszystkie szczegóły oraz menu znajdziecie na pizzeriapepperoni.eu. A jeżeli chcesz zgarnąć taką pizzę w konkursie, pyszną, dużą pizzę w konkursie, to słuchaj uważnie, bo za moment zdradzę więcej szczegółów.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smaczna godzina i zaglądamy do arcysmacznego miejsca na gastronomicznej mapie Kujaw, do pizzerii Pepperoni. Dwa adresy: Kaletnicza 12 i Lipowa 37A. Ja mam dla ciebie, tak. Mam dużą pizzę z Pepperoni do wygrania. A jak ją zdobyć? Wyślij głosówkę na naszego radiowego messengera i powiedz, jaka pizza jest twoją ulubioną? Jaką lubisz najbardziej? No i z sosem czy bez sosu? Jak to w końcu jest? Daj znać, wyślij głosówkę na naszego radiowego messengera. Przekonasz mnie? Oddzwaniam i wręczam dużą pizzę z Pepperoni.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

Wracamy do naszej smacznej godziny. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Znajdziemy ją pod dwoma adresami. Włocławek Kaletnicza 12, Szpetal Górny Lipowa 37A. A jakie są godziny otwarcia? Na przykład dzisiaj od 12 do 21, ale godziny dostawy są już inne, do 20, czyli jak chcemy zamówić sobie z odbiorem własnym, mamy godzinę więcej. Można wszystko zamówić nie wychodząc z domu, ba, można nawet nie dzwonić. Wszystko zrobić przez internet, na przykład przez pizzeriapeperoni.eu. Kolejna smaczna godzina i kolejna duża pizza do wygrania w kolejny poniedziałek. Oczywiście na najlepszej fali w regionie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
2: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
3: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
4: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
1: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
5: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, radioteleskop w Toruniu.
1: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101,4 FM.
1: Zrobiło się cieplej, do 16 stopni, co prawda w okolicach Szczecina, ale ponad 20 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Jesteśmy po 14. Mam smutną wiadomość dla kierowców z Włocławka. Remont mostu potrwa dłużej niż planowano. Planowo miało być 13 miesięcy, ale tak naprawdę ten termin jest nierealny. Okazuje się, że trzeba wymienić konstrukcję, która znajduje się pod asfaltem i

0: wszystko się znacząco przedłuży. Do tego tematu będziemy oczywiście jeszcze dziś wracać, ale przyjemniejsze kwestie też się na pewno pojawią. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Nie można być młodym całe życie. Niestety, niestety tak to działa i młode wilki też są już stare. Film Młode Wilki kończy dziś 30 lat. Premiera odbyła się 11 maja 96. No i teksty to znamy do dzisiaj, nie?
1: Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone z podbu. A jak się złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj.
0: I na wszelki wypadek miej zapisaną rozpiskę lotów pomiędzy Budapesztem a Stanami Zjednoczonymi.
2: WPP na 101,4 FM.

0: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, też witam wszystkich serdecznie, a szczególnie włocławskich seniorów.
1: No właśnie, witamy włocławskich seniorów i przede wszystkim z myślą o nich ten nasz dzisiejszy program, bo to właśnie zaproszenie na Święto Seniorów, które będzie trwało w dniach 12-14 maja.
2: Senioralia. Zapraszam Państwa serdecznie na 8 włocławskie senioralia, które będą odbywały się w Centrum Kultury Browar w pierwszym dniu, czyli 12, od godziny 10 będzie barwny korowód, potem
1: tutaj
2: będą występy,
1: występy zespołu. Kluczy do miasta.
2: Tak, no oczywiście, najważniejsza sprawa.
1: Seniorzy rządzą,
2: tak, tak,
1: przekazanie
2: kluczy,
1: miastem,
2: tak, tak, przez pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego dla starościny i starosty. Barwny korowód przejdzie do browaru B, tam odbędą się występy, a na zakończenie dnia oczywiście potańcówka pod chmurką od godziny 18 do 21, na którą serdecznie już dzisiaj zapraszam.
1: No właśnie, te występy to prezentacje artystyczne zespołów senioralnych, to właśnie w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B. Ile zespołów zgłosiło się, by zaprezentować swoją twórczość?
2: Będzie tam prawie 200 osób występowało na scenie, tak? A generalnie na widowni no może być góra w granicach 400 osób, tak mówią o tym względy bezpieczeństwa.
1: Są też biletowana
2: impreza, tak? Niestety biletowana impreza.
1: I 13 maja i tutaj w programie pierwsze włocławskie targi wyrobów i usług dla seniorów. I równolegle prelekcje, o tych prelekcjach za chwilę, ale może właśnie więcej teraz o tych targach wyrobów. Z jakimi produktami seniorzy będą mogli się zapoznać?
2: Zapraszam wszystkich, nie tylko seniorów. Mogą być, jeśli mają czas i chcieliby zobaczyć właśnie też, zasięgnąć informacji i mieszkańcy naszego Włocławka, miasta. To jest impreza otwarta. To impreza związana właśnie z doświadczeniem z zeszłego roku, więc w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B od 10 do 15 będzie prezentowało się ponad 30 różnych firm, stowarzyszeń z Urzędu Miasta, z MOPR-u, z Narodowego Funduszu i wiele, wiele innych stoisk będzie, gdzie naprawdę będzie bardzo ciekawa oferta dla seniorów, ale także i dla mieszkańców. Zapraszam, żeby przyjść.
1: I dwie prelekcje. Prelekcja pana Jacka Łapińskiego z Uśmiechem Ci do Twarzy, Dobry Humor to Lepsze Życie i prelekcja Iwony Mazurkiewicz-Makosz i Gerarda Makosza, Senatorium Miłości, portal Emeryci, nie Emeryci. Tu też warto być, bo tematy na pewno zainteresują seniorów.
2: Tak, to są dwie prelekcje, można powiedzieć takie rozmowy, bo to będzie właśnie na zasadzie rozmowy, nie wykładu. Będzie można z tymi osobami porozmawiać. No i tu też względy bezpieczeństwa i niedostępność w tym czasie sali widowiskowej spowodowała, że tylko mogliśmy wydać wejściówki po 20 osób.
1: Właśnie
2: będą targi, no i niestety musieliśmy skorzystać tylko z sali kameralnej, ale żeby właśnie ten dzień uatrakcyjnić, dlatego zaprosiliśmy właśnie takich znamienitych według mnie gości.
1: I 14 maja, ostatni dzień włocławskich senioraliów i tutaj absolutnie wyjątkowa postać, najstarsza DJ-ka, nie wiem, chyba na świecie, ale na pewno w Polsce, DJ Wika, poprowadzi dyskotekę starszego małolata w godzinach 15-20.
2: Tak, oczywiście, to jest Virginia Schmidt, tak, żeby uzmysłowić, jaki to jest wiek, co nie jest tajemnicą, bo publikuje swój wiek na swoim Facebooku. To jest rocznik 1938.
1: Proszę Państwa, jest DJ-ka, która ma tyle energii.
2: Tyle ma właśnie energii. Przyjedzie do nas i poprowadzi dyskotekę. No i ta dyskoteka będzie też właśnie w tej sali widowiskowej, bo no, nie mamy możliwości sprawdzenia, jaka będzie pogoda, bo Państwo sami widzicie, jak ta pogoda ewoluuje i nic nie jest pewnego. Byśmy chcieli, żeby to się odbyło też pod chmurką, ale niestety nie możemy ryzykować. W związku z tym będzie to w sali widowiskowej i tu niestety też są ograniczenia co do imprez masowych, czyli 400 osób. Tak?
1: Czyli
2: i wejściówki, tak.
1: Wejściówki.
2: I tak jak
1: one...
2: powiedziałam, wolne wejściówki, które będą dostępne
1: w klasie
2: browaru. Wystarczy po prostu przyjść do kasy browaru albo po prostu zadzwonić na 100%, przekażę wszystkie wolne wejściówki właśnie na
1: czyli
2: te dwie imprezy.
1: Raz,
2: na te dwie. Po tańcu wędrówkę pod chmurką i dyskotekę Małolata.
1: Wydarzenia 12, 13, 14 maja. Imprezy są bezpłatne, ale biletowane ze względu na ograniczenia, jeżeli chodzi o miejsca. A moim Państwa gościem była pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów, współorganizatorka całego tego wydarzenia.
2: Proszę Państwa, chciałam tylko podkreślić, że wszystko jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, tak? My napisaliśmy generalnie ja zgłosiłam to jako mieszkanka Włocławka do budżetu obywatelskiego, a Włocławska Rada Seniorów poparła i dzięki pieniążkom uzyskanych z budżetu obywatelskiego możemy 3 dni świętować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję
1: i wszystkich seniorów
2: bardzo.
1: Oczywiście serdecznie zapraszamy.
2: Pozdrawiam i zapraszam.
0: To jest temat na 101.4 FM. Popołudnie po polsku na 101.4 FM.

Słuchajcie, widziałem pewną sytuację. No i aż nie dowierzałem. Ja słyszałem, czytałem, że takie rzeczy się dzieją, ale nie wiedziałem, że naprawdę. W jednym ze sklepów spożywczych, no stałem w kolejce. Przede mną dwóch młodych chłopaków kupowało energetyki. Sprzedawca się zapytał o dowód. Jeden z nich pokazał aplikację mObywatel. Wszystko niby się tam zgadzało, ale w tym momencie kasjer wyciągnął z pod lady kod QR. Poprosił młodego chłopaka o zeskanowanie w aplikacji i podanie cyfr, które mu się wyświetlą. No i chłopak zaczął skanować, jednak coś tam się nie zgadzało, mówił, że nie ma internetu. Na to sprzedawca: ale to, młody człowieku, działa bez internetu. I ja już widzę, że ty masz podróbę, więc nawet chyba nie próbuj. Dwóch młodych mężczyzn wybiegło ze sklepu, bez tych energetyków. Takie rzeczy się dzieją, no nie spodziewałem się, przyznam szczerze. Teraz tak sprawdzam, co grozi za posługiwanie się fałszywym dowodem osobistym: od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Za energetyka można się tak wpakować. Ciekawe, czy w areszcie dają kawę z kofeiną.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi, będzie też mocno padać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Media Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania

0: Planowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID, ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec, a sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
1: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
1: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
3: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
1: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają 4-dniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do 23 stopni dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, na Mazowszu i Pomorzu do 22, w Małopolsce i na Podlasiu do 21, na Śląsku do 20, najchłodniej w okolicach Szczecina do 16. Dziś możliwy jeszcze po południu deszcz, a nawet burze. Alerty obowiązują w 14 województwach.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Jesteśmy po 15:00, nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. W tej godzinie nie zabraknie informacji z Włocławka i okolic, nie zabraknie mnóstwa muzyki. Wrócimy sobie też do tematu Nocy Muzeów.
6: Popołudnie po polsku na 101 i 4

Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do piłki nożnej. FC Barcelona z drugim z rzędu tytułem mistrza Hiszpanii. No i to oznacza, że ściągnięty z emerytury Wojciech Szczęsny ma tyle samo tytułów, co Cristiano Ronaldo. Tyle samo tytułów mistrza Hiszpanii. Drugi polski emeryt, skazywany przez wielu na emeryturę, Robert Lewandowski też z kolejnym sukcesem. Czyli jest jednak dla nas nadzieja. Dla nas, zwykłych szaraczków, że wszystko, co piękne, spotka nas na emeryturze.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Porażka Anwilu Włocławek odbiła się szerokim echem. Weekend był pracowity dla włocławskich służb. Oraz Borys Piotrowski, drugi w inauguracyjnej rundzie Polish Drift Show. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. W weekend Anwil walczył o awans do fazy play-off. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kniezburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anwil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów, mówi Julia Borowczyk, media menadżer Anwilu Włocławek.
2: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym. Przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
3: Anwil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, w pewnym 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
2: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
1: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anwilu skuteczniejszy byli Wachl i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do play-off. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny. MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Weekend był pracowity dla włocławskich służb. Doszło do dwóch poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka, mówi brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Włocławku.
4: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnik-Kowal. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala.
1: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. 3 kierowców było nietrzeźwych. W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom, mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka.
5: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od 3 osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał 3 zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Borys Piotrowski zajął drugie miejsce w inauguracyjnej rundzie Polish Drift Show. Zawodnik z Osławka rozpoczął sezon 2026 nowym BMW E46 3.0 Turbo o mocy 650 koni mechanicznych. Mimo problemów technicznych, m.in. przegrzewającego się silnika i awarii układu chłodzenia, Borys wygrał sobotnie kwalifikacje, a ostatecznie zakończył zawody na drugim miejscu. Teraz jego zespół przygotowuje auto do kolejnej rundy Drift Open w Kielcach.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

No i znowu nieciekawe informacje mam dla was. Przepraszam, ale czytam właśnie, że pszczoły mają trudny sezon. A polskiego miodu będzie niestety w tym roku mniej. To ze względu na suszę i przymrozki, ceny miodu mogą być też wyższe po prostu. Czyli nawet jak będziemy chcieli sobie osłodzić życie, to przy płaceniu okaże się, że to dość gorzka osłoda.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach jutro w Sejmie. Poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Mały Książę.
2: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie było

0: do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. 2 wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja 3 raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KOM.
1: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
0: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
2: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
0: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
3: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder. To m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
4: Ponieważ Malta Festiwal ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość, co boli. A trzeci Wiwat, słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
0: Początek Malta Festiwal w Poznaniu 21 czerwca.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. IMGW ostrzega przed burzami w 14 województwach, a więc niemal w całym kraju, oprócz północnego, wschodu i zachodu Polski. A jutro ochłodzenie tylko w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, ale na pozostałym obszarze przeważnie od 9 do 10.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Gdzie na drogę Włocławka spodziewać się utrudnień? Tym zajmiemy się w tej godzinie. Nie zabraknie też informacji z całego naszego regionu i przede wszystkim mnóstwa muzyki. No to co? Lecimy. Zróbcie głośniej. Koniecznie.

0: po polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: spoglądam sobie do kalendarza, 11 dzień maja, no i każdego dnia jest jakieś święto. Dziś, uwaga, Dzień Doradcy Podatkowego. No w księgowości to praca podobna jest do sapera. Raz, że przepisy jak niejedno pole minowe, a dwa, że myli się tylko raz. Wszystkiego dobrego, chociaż doradcom podatkowym w Polsce chyba pracy nigdy nie zabraknie. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na drogach regionu.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu. Rozprogram Startujemy we Włocławku. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów. Mówi Eugeniusz Gołębiewski, burmistrz Kowala.
2: Strażacy to sól kowalskiej ziemi, to od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
1: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania. Mówi Roman Gołębiewski, starosta Włocławski.
4: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, niesiecie pomoc bliźniemu.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód. Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa. Program Startujemy we Włocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu, mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
5: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tej drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Włocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Włocławek. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru, mówi Jakub Gierczyc, dyrektor Włocławskiego Centrum Biznesu.
6: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Włocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca.
0: To jest Puls Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka, na Moście Stalowym i uwaga, według najświeższych informacji remont się przedłuży. Będzie konieczna naprawa konstrukcji pod asfaltem i nie 13 miesięcy, a dużo dłużej. Do tego tematu będziemy jeszcze powracać. Oprócz tego na ten moment utrudnienia spotkamy na rogu Królewieckiej i Zduńskiej. Nie przejedziemy skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Utrudnienia spotkamy też na rogu Kruszyńskiej i Kujawskiej, na Polnej, Zielnej, Noakowskiego czy ulicy Płockiej na wysokości numeru 228. To za rondem w stronę Płocka.

0: WPP na 101,4 FM.
1: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków. Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
2: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
3: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną, tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
2: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
1: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
4: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
1: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne

0: Przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: Pogoda na 101,4 FM.
0: Jutro najcieplej będzie w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, na zachodzie do 14, ale na pozostałym obszarze kraju jedynie od 9 do 10 stopni. Na dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. Przed burzami IMGW ostrzega w 14 województwach, a więc niemal wszędzie oprócz północnego wschodu i zachodu Polski.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Moi drodzy, sezon na komunię się rozpoczął. Jakie są najmodniejsze prezenty? O tym będziemy sobie rozmawiać w tej godzinie, między innymi o tym. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

truda. No nie wierzyłem, nie wierzyłem, spacerowałem sobie w weekend i wiecie co widziałem? Wielu komunistów. Normalnie komuniści sobie chodzili po ulicach. Rozpoczął się maj, rozpoczął się sezon na Komunie Świętej. Jak jest w tym roku? No uroczyście, uroczyście, ale przede wszystkim to drogo. Za kilkanaście minut sprawdzimy sobie, jakie są najmodniejsze prezenty komunijne 2026. No i możecie być zaskoczeni, bo ja to się zatrzymałem na zegarkach i rowerach.

Moi drodzy, komunistów pełno na ulicach. Rozpoczął się sezon pierwszych komunii świętych. No i ja na przykład mam zaproszenie na jedną z komunii. Tak sprawdziłem, co jest najmodniejszym prezentem w 2026 roku. Okazuje się, że powrót do klasyki, czyli prezenty związane z religią, z Biblią, ale też rowery i zegarki. Nie kłady, hulajnogi, drony, tylko właśnie rowery i zegarki. Powrót do klasyki, ale też jednak oddech dla portfela rodziców chrzestnych, nie?

kilkanaście minut do 18:00. Oczywiście punktualnie o 18:00 najważniejsze, najświeższe i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata. A przed nami też popołudnie, wieczór pełne muzyki tej najlepszej. Filip Baćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzane o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
2: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
1: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 30 groszy, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6 zł. 93 grosze za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
3: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
1: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy.

0: bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
1: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
2: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
3: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, jutro deszczowo wszędzie poza zachodem Polski i dużo chłodniej niż dziś, od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Jednym z pomysłów jest konieczność posiadania w kadrze meczowej 8, a w przyszłości 10 polskich piłkarzy. To nie oznacza automatycznie wystawianie ich w pierwszym składzie, ale łatwo się domyślić, że przy takiej liczbie Polaków i potencjalnych kontuzjach graczy zagranicznych, trenerzy będą musieli sięgać po krajowych zawodników. Tu wszystko jest w fazie projektu, a w fazie końcowej jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu pozostały dwie pełne kolejki plus trzy mecze. Ten pierwszy już dziś o 19:00 to dokończenie kolejki 32 Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkty przewagi nad strefą spadkową, mówi trener Bartosz Grzelak.
8: W takiej sytuacji to myślę, że dla każdego zespołu jest trochę taki wpływ na mental i tak dalej. Musimy oczywiście nad tym pracować, żeby nie być za bardzo napięci, jak wchodzimy do tych meczów. To, co mi się podoba w zespole, że jest ambicja.
7: Dwa zaległe mecze zostaną rozegrane pojutrze. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w teorii może być jeszcze mistrzem. Tak samo jak Kraków i Jagiellonia Białystok, które zagrają ze sobą w Częstochowie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w czterech najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł z Juventus Turyn, Manchesterem City i Bayernem Monachium. Cancelo jest w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia saudyjskiego Al Hilal, ale Barca bardzo chce go u siebie zatrzymać. Pauzując od października ubiegłego roku z powodu kontuzji ścięgna Achillesa Duńczyk, Holger Rune nie zagra w tegorocznej edycji wielkoszymowego French Open. Celem 23-letniego tenisisty, który był nawet czwarty w rankingu ATP, jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem. Tymczasem trwa turniej w Rzymie i jeszcze dziś czeka nas mecz Igi Świątek, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału. Polka zagra z Japonką Naomi Osaką.
9: Nie było łatwo wrócić po weekendowej przerwie do zawodowej rzeczywistości, ale jakoś przetrwaliśmy pierwszy dzień tygodnia. Poniedziałek w pracy na szczęście w większości już za nami. Jutro będzie zdecydowanie lepiej wstać i ogólnie myślę, że będzie inne nastawienie do pracy niż dzisiaj. U mnie chęci do pracy są, więc witam się z Wami w poniedziałek 11 maja. Patryk Kamiński, dzień dobry, chwilę po godzinie 18. Na początek jak zawsze sprawdzam kalendarz. Wspomniany 11 dzień maja, 131 dzień roku. Dla dzisiejszych solenizantów, czyli Ignacego i Franciszka, składamy najlepsze imieninowe życzenia. Kalendarz świąt nietypowych ma dzisiaj dla nas dzień bez śmiecenia. Jak wygląda sytuacja na włocławskich ulicach, widzimy każdego dnia. Dbajmy o nasze otoczenie, czyli ulice, parki i lasy. Zapraszam na miłe popołudnie i wieczór przy polskich przebojach Radia Włocławek. Sprawdzimy przez najbliższe godziny niezmiennie, co ciekawego słychać w okolicy.

Na lokalnym rynku wydawniczym pojawiła się kolejna w tym roku nowa publikacja. Od kilku dni w księgarni działającej na terenie Lubrańca można nabyć interesującą książkę autorstwa Antoniego Chęcińskiego pod tytułem Mój Lubraniec – Wspomnienia. Autor książki, wieloletni mieszkaniec miasteczka na Kujawach, przedstawił w niej czas dzieciństwa, dorastania i codzienne życie mieszkańców Lubrańca w XX wieku. Publikacja jest osobistą opowieścią o miasteczku, miejscach, ludziach i wydarzeniach na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W sobotę w Lubrańcu odbyło się spotkanie z autorem książki, podczas którego wspominano dawne czasy związane z Lubrańcem w roli głównej. Była również możliwość zdobycia książki z autografem autora. Jeśli mieszkańców Lubrańca i okolicy zainteresowałem pozycją książkową, w której znajdują się wspomnienia mieszkańców, warto wybrać się do księgarni przy ulicy Nowomiejskiej i tam zapytać o książkę Mój Lubraniec – Wspomnienia. To nie jedyna premiera książki w tym roku z Lubrańcem w roli głównej, o kolejnej powiemy niebawem. Lokalni artyści na antenie Radia Włocławek mają swoje specjalne miejsce. Mówimy o wokalistkach i wokalistach tworzących we Włocławku i na Kujawach oraz prezentujemy ich twórczość. Za chwilę na 101,4 FM piosenka Pauliny Brzozowskiej, znanej w naszym mieście jako Brzuska. Wokalistka wielokrotnie wystąpiła już chociażby na scenie Browaru B i Brzeskiego Wahadła, biorąc udział w licznych muzycznych przedsięwzięciach. Dzisiaj muzycznie na antenie Radia Włocławek. Za chwilę Brzuska powie wam dzień dobry.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Porażka Anwilu Włocławek odbiła się szerokim echem. Weekend był pracowity dla włocławskich służb oraz Borys Piotrowski, drugi w inauguracyjnej rundzie Polish Drift Show. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. W weekend Anwil walczył o awans do fazy play-off. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anwil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów, mówi Julia Borowczyk, media menadżer Anwilu Włocławek.
2: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym. Przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
3: Anwil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, w pewnym 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
2: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
1: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anwilu skuteczniejszy byli Wachl i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do play-off. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny. MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Weekend był pracowity dla włocławskich służb. Doszło do dwóch poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka, mówi brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Włocławku.
4: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli to wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kluczowy na odcinku Smolnikowa. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala.
1: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. 3 kierowców było nietrzeźwych. W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przychodniom, mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka.
5: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od 3 osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał 3 zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Borys Piotrowski zajął drugie miejsce w inauguracyjnej rundzie Polish Drift Show. Zawodnik z Osławka rozpoczął sezon 2026 nowym BMW E46-30 Turbo o mocy 650 koni mechanicznych. Mimo problemów technicznych, m.in. przegrzewającego się silnika i awarii układu chłodzenia, Borys wygrał sobotnie kwalifikacje, a ostatecznie zakończył zawody na drugim miejscu. Teraz jego zespół przygotowuje auto do kolejnej rundy Drift Open w Kielcach.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

O tym, że Polki są najpiękniejsze na całym świecie, nie trzeba nikogo przekonywać, bo o tym fakcie powstała w ostatnich dekadach nie jedna piosenka. Ale do czego zmierzam? We Włocławku też mamy piękne kobiety, a dowodem na to jest tytuł Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2026 Klaudii Matczak z Włocławka. Za nami finał Miss naszego województwa, który odbył się w Bydgoszczy. W konkursie piękności wzięło udział 30 finalistek, 16 w kategorii dorosłych oraz 14 w kategorii nastolatek. Klaudia w najważniejszej kategorii okazała się bezkonkurencyjna, pokonując pozostałe piękne kobiety z Bydgoszczy, Torunia czy Brodnicy. Zdobywając tytuł Miss Województwa, piękna włocławianka wywalczyła tym samym przepustkę do ogólnopolskiego półfinału Polska Miss 2026. Tak patrzę na wszystkie zdjęcia z gali finałowej dostępne w internecie i od razu widać, że Klaudia zasłużyła na ten tytuł. Piękna dziewczyna i co najważniejsze z Włocławka, z naszych Kujaw. Wielkie gratulacje dla Miss naszego województwa i trzymamy kciuki w półfinale konkursu piękności.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości. Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
1: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
3: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, bardzo niskiej cenie. Około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
1: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tego roczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle,

0: przy okazji tej jednej katastrofy może być druga katastrofa biologiczna obok, na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
1: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny. Mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
2: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
1: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, które jutro przyniosą ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego w większości regionów pochmurno i deszczowo.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek już za niedługo zagra ćwierćfinał turnieju w Rzymie i rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Dziś pewnie do ćwierćfinału awansowała finalistka tysięcznika w Madrycie. Mira Andriewa pokonała Belgijkę Elise Mertens 2-3. Z kłopotami do najlepszej ósemki awansowała za to Amerykanka Coco Gauff, która pokonała swoją rodaczkę Iwę Jowicz 5-7, 7-5, 6-2. Dalej gra także Sorana Kirstea, która wyeliminowała w trzeciej rundzie Arenę Sabalenkę. Rumunka pewnie ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów, w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. W stołecznej drużynie wyróżniał się w końcówce sezonu Bartosz Firszt, przyjmujący swoją grą zapracował nawet na powołanie do reprezentacji Polski.
7: Przychodziłem do Warszawy w roli raczej pewnego rezerwowego, także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że te parę meczy, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera.
6: Droga Firszta na zgrupowanie kadry prowadzi przez Turyn. Jego drużyna w sobotnim półfinale Ligi Mistrzów zagra z faworytem Perugią.
7: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
6: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Iratem Ankara. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień, m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem wczorajszego meczu ligowego z Arsenalem. Callum Wilson strzelił gol na 1-1, ale sędzia po długiej analizie odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League.
8: Na 101 i 4 FM przeboje tylko po polsku we Włocławku, Bądkowie i Lubaniu usłyszycie w Radiu Włocławek. Do muzyki, jak zawsze, dodajemy również lokalne informacje z Włocławka i regionu, bo przecież warto być na bieżąco i wiedzieć, co dzieje się w waszej najbliższej okolicy.

0: okolicy. Za kilka minut powrócimy do wczorajszego meczu Anwilu Włocławek, a z innych tematów powiem też kilka słów o strategii rozwoju miasta Włocławek na kolejne lata.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Chciałoby się uciec od tego tematu, ale niestety Anwil Włocławek w pierwszej połowie maja na fazie play-in niestety zakończył tegoroczne rozgrywki Orlen Basket Ligi. W decydującym meczu o udział Rottweilerów w fazie play-off włocławianie przegrali w hali mistrzów 84-87 i ligowy sezon zakończyli ostatecznie na 9. miejscu w tabeli. Na pewno nie tak wyobrażali sobie wczorajszy wieczór kibice w hali mistrzów, którzy jak zawsze ze wszystkich sił wspierali naszą drużynę. Co boli najbardziej? Chyba to, że przy wyniku 66-52, czyli przy 14-punktowej przewadze Anwilu, nie udało się dowieść do końca spotkania tego pozytywnego wyniku. Ostatnie minuty spotkania były dla naszej drużyny bardzo nerwowe. Dużo złych decyzji, dramatycznie słaba obrona, a to napędziło gości do odrobienia straty i wygrania całego spotkania. Mieliśmy dwa spotkania play-in na własnym parkiecie i w dwóch meczach ponieśliśmy porażkę. To statystyka, którą naprawdę trudno przełknąć. Sezon zakończony, a najbliższe dni i tygodnie pokażą, jakie zmiany szykują się w Anwilu, bo po takim sezonie, w którym nie awansowaliśmy do play-offów, zmiany są konieczne.

0: Nowy dzień i nowi jubilaci w kalendarzu urodzin. Jaki wokalista, sportowiec, aktorka czy celebryta świętuje urodziny 11 maja? Sprawdzam już teraz. 85. urodziny świętuje wokalista grupy The Animals, Eric Victor Bardon. 83. urodziny celebruje Jan Englert, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. 79 wiosen liczy od dziś Elżbieta Zapędowska, nauczyciel śpiewu i jurorka znanych programów muzycznych. 53 lata na liczniku ma od dzisiaj wokalistka Kasia Klich. 49. urodziny świętuje Janne Ahonen, były skoczek narciarski. 42 lata temu w Toruniu urodził się Sławomir Uniatowski, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów. 37. urodziny celebruje wokalistka Ada Schulz. 27. urodziny świętuje wokalistka i aktorka Sabrina Carpenter. 11 maja na świecie pojawiło się kilka osób związanych z muzyką, aktorstwem i sportem. Dla wszystkich świętujących przesyłamy najlepsze życzenia.
1: Radio Włocławek. Po polsku. Ja

0: po polsku.
1: Teraz kilka słów o przyszłości naszego miasta, bo mam przed sobą dokument nazwany Strategia Rozwoju Miasta Włocławek 2030+. Przygotowany dokument przedstawia kierunki rozwoju fajansowego miasta na najbliższe lata. Jakie są najważniejsze punkty publikacji? Nowoczesny przemysł, rozwój transportu, turystyka weekendowa oraz inwestycje związane z Wisłą. Jedną z najważniejszych inwestycji dotyczącą wspomnianej turystyki weekendowej ma być budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia, które ma być poświęcone tradycjom flisackim i szkutnictwu. W najbliższych latach Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego według założeń ma wzbogacić się o kolejnych inwestorów, którzy będą otwierać swoje firmy w sektorze przemysłu, energetyki i nowych technologii. Strategia zakłada rozwój oferty związanej z rzeką Wisłą, Zalewem Włocławskim, terenami zielonymi oraz weekendową turystyką aktywną. W dokumencie podkreślono również znaczenie fajansu włocławskiego, modernistycznej architektury i wydarzeń kulturalnych. Ponadto czytam w dokumencie, że miasto w najbliższych latach chce zwiększyć atrakcyjność rynku pracy, rozwijać szkolnictwo zawodowe i wzmacniać funkcję akademicką Włocławka. Tyle słowa zapisane na kartkach papieru, a jak uda się zrealizować wszystko w praktyce, przekonamy się przez najbliższe 5, może 10 lat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zderzenie busa z osobówką niedaleko Lublina. Jedna osoba nie żyje. Jest prezydenckie weto do kolejnej ustawy. Ósmoklasiści robią ostatnie powtórki. Jutro egzamin z matematyki. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku doszło na tzw. starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
2: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zderzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
1: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, ale o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
1: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro, o jego ekstradycję. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, zamiast zgodnie z planem popłynąć do Holandii, musiał na razie zacumować w porcie na Teneryfie. Powodem jest zła pogoda. Na razie trwa ewakuacja ostatnich pasażerów. Wczoraj z pokładu jednostki ewakuowano prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów ewakuacyjnych, w tym m.in. do Francji, Niemiec i USA. A 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi, przenoszonym przez gryzonie hantawirusem. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunków na tym tle. I na koniec wracamy do kraju. Przed ósmoklasistami jutro kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
5: Trochę się boję.
6: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
1: A dziś ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei w środę język obcy.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowal

0: Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: Polskie przeboje ostatnich czterech dekad na 101,4 FM i w aplikacji mobilnej gra dla Was Radio Włocławek. Zachęcam do pobierania naszej aplikacji mobilnej i słuchania nas online w Polsce i na świecie w internecie. Kolejna godzina poniedziałkowego grania przed nami. Patryk Kamiński, dobry wieczór już po godzinie 20. W tej godzinie będziemy podróżować po regionie. Najpierw trochę newsów z Piotrkowa Kujawskiego, a pod koniec godziny odwiedzimy miasto Lipno.

gminie Piotrków Kujawski od kilku dni działa klub seniora, którego zadaniem jest integracja i aktywizacja seniorów z południowego zachodu Kujaw. W świetlicy wiejskiej w Zborowcu odbyły się pierwsze inauguracyjne zajęcia nowo powstałego klubu seniora pod nazwą Aktywny Senior 60+, Zdrowie, Kultura, Tożsamość i Energia Życia. Klub seniora powstał z myślą o osobach pełnych pasji, doświadczenia i chęci do dalszego rozwoju. Ideą władz lokalnych było stworzenie przestrzeni, w której jesień życia nabiera barw, a codzienna aktywność społeczna, zdrowotna i kulturalna staje się źródłem nowej energii. Pierwsze spotkanie upłynęło pod znakiem zdrowego trybu życia. Warsztaty z dietetykiem pod nazwą Zdrowie na talerzu stały się doskonałą okazją do zdobycia cennej wiedzy i wspólnej integracji. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach, a później latach, klub seniora stanie się sercem lokalnej aktywności, miejscem spotkań, edukacji i rozwoju osobistego seniorów. Przed wszystkimi wiele interesujących chwil, wycieczek i spotkań, które udowodnią, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa energia drzemie w samych seniorach. Najbliższe miesiące, jestem o tym przekonany, pokażą dopiero, ile siły i energii jest w seniorach z gminy Piotrków Kujawski. Najbardziej doświadczeni stażem mieszkańcy Kujaw nieraz udowodnią, że razem mogą zrobić więcej niż niejeden nastolatek.

Roxana Węgiel, która kilka dni temu wystąpiła na scenie Muszli koncertowej w Ciechocinku, wydała nowy singiel pod tytułem Chciałam Ciebie Więcej. To ostatnia zapowiedź długo wyczekiwanego albumu Błękit, którego premiera zaplanowana jest na 19 czerwca. Nowa piosenka od Roxy to połączenie popu, rocka i rapu. Chciałam Ciebie Więcej to energetyczna kompozycja oparta na drapieżnych gitarach i chwytliwej melodii. Utwór wyróżnia się potężnym, natychmiast zapadającym w pamięć refrenie, który kontrastuje z autentyczną i charakterystyczną zwrotką. Pod względem muzycznym Błękit to powrót do żywych brzmień i melodyjności, które od lat stanowią znak rozpoznawczy Roxy. Nowy album eksponuje także szeroką skalę możliwości wokalnych Roxany Węgiel, od delikatnego, aksamitnego tonu po mocne, pełne emocji partie w szerokich balladach. Nowy krążek Roxany Węgiel w drugiej połowie czerwca, a singiel Chciałam Ciebie Więcej już wkrótce zagości na antenie Radia Włocławek.

0: po polsku.
1: W zakończony weekend wielu mieszkańców Włocławka i okolicy z przyjemnością wsiadło na rower i rekreacyjnie kręciło kilometry po mieście i regionie. Wszystko oczywiście dla zdrowia, relaksu i mile spędzonego weekendu. Natomiast w Lipnie jeździli na rowerach już tak na poważnie, ścigając się w kolejnej, piątej edycji Lipa MTB Maraton. Wydarzenie to wyjątkowa impreza rowerowa, która łączy pasję do kolarstwa z miłością do natury i co roku przyciąga do Lipna zarówno zapalonych kolarzy, jak i amatorów sportu na świeżym powietrzu. Blisko 200 miłośników kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej zmagało się w sobotę ze swoimi słabościami i wymagającą trasą wiodącą przez malownicze okolice Lipna. Teren wyścigu był oznakowany i zabezpieczony przez służby porządkowe. Miłośnicy dwóch kółek rywalizowali na trzech dystansach: 8 km, 34 km i 68 km. Start i metę usytuowano na terenie PUK Areny, gdzie po zawodach można było zjeść posiłek regeneracyjny i odpocząć po ciężkiej walce. We wszystkich kategoriach wręczono pamiątkowe medale, a zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody finansowe. Na krótszych dystansach, z tego co widzę na zdjęciach, dominowała młodzież, a na 34 i 68 kilosów startowali już prawdziwi zawodowcy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom. Mam nadzieję, że po takim ekstremalnym wysiłku dzisiaj nie boli was, no sami wiecie co.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro ceny maksymalne paliw w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Kraków zerwał umowę z jednym z dorożkarzy przez szokujący film z jego udziałem. Miriam Lipińska. Jutro zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Tym samym na razie ze stacji paliw zniknie siódemka z przodu w przypadku oleju napędowego. Co ważne, w najbliższy piątek, 15 maja, kończy się obowiązywanie rządowego pakietu CPN, obniżającego akcyzę i VAT na paliwa. Minister energii sugeruje jednak, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego przeprowadzonego u jego syna poza kolejnością w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu u syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący wtedy lekarze byli na sali operacyjnej. Za to NFZ nałożył na szpital ponad 130 tysięcy złotych kary. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
2: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać. Różni są dorożkarze.
1: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze swojego grona. Zagranica. Pasażerka wycieczkowca MV Hondius, u której wykryto hantawirusa, jest w reanimacji w stanie stabilnym, przekazał premier Francji Sébastien Lecornu. Kobieta została ewakuowana z pokładu jednostki. Szef francuskiego rządu przekazał, że u pozostałych 4 osób, które także płynęły wycieczkowcem i zostały z niego ewakuowane, wynik testów jest negatywny. Jutro rusza 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland, oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A o przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloc.
3: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
1: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzisiejsze burze jutro przyniosą ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego jutro

0: Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek już za niedługo zagra ćwierćfinał turnieju w Rzymie i rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Dziś pewnie do ćwierćfinału awansowała finalistka tysięcznika w Madrycie. Mira Andrijewa pokonała Belgijkę Elise Mertens 2-3. Z kłopotami do najlepszej ósemki awansowała za to Amerykanka Coco Gauff, która pokonała swoją rodaczkę Iwejowicz 5-7, 7-5, 6-2. Dalej gra także Sorana Kirstea, która wyeliminowała w trzeciej rundzie Arenę Sabalenkę. Rumunka pewnie ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. W stołecznej drużynie wyróżniał się w końcówce sezonu Bartosz Firszt. Przyjmujący swoją grą zapracował nawet na powołanie do reprezentacji Polski.
4: Przychodziłem do Warszawy w roli raczej pewnego rezerwowego, także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że te parę meczy, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera.
3: Droga Firszta na zgrupowanie kadry prowadzi przez Turyn. Jego drużyna w sobotnim półfinale Ligi Mistrzów zagra z faworytem Perugią.
4: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
3: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Iratem Ankara. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem wczorajszego meczu ligowego z Arsenalem. Callum Wilson strzelił gola na 1-1, ale sędzia po długiej analizie odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League.
5: Na dobry wieczór polecają się polskie przeboje w Radiu Włocławek. Jesteśmy już po 21, więc myślimy już o odpoczynku. To ostatni moment, by zjeść kolację bez problemów z zaśnięciem. Pozdrawiam wszystkich po drugiej stronie fali, tych, którzy odpoczywają i tych pracujących przy muzyce naszego radia, miłej i spokojnej zmiany. Pierwszy utwór w godzinie gramy jak zawsze z pozdrowieniami dla pracujących, a później z radością powiem o sukcesie Kaczoreksa, czyli włocławianina w programie Mam Talent.
2: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

Michał Kaczorowski, czyli znany we Włocławku Kaczorex, zajął drugie miejsce w programie Mam Talent, chociaż dla wielu był po prostu bezkonkurencyjny. W 17. edycji show telewizji TVN włocławianin po raz kolejny udowodnił, że taniec jest jego całym życiem. Jego pokaz popingu i electric boogie był perfekcyjnie zsynchronizowany, a dopracowana choreografia zrobiła ogromne wrażenie na publiczności i jurorach. Dla tancerza z Włocławka był to powrót na scenę programu po prawie dwóch dekadach, gdy w drugiej edycji popularnego show wytańczył czwarte miejsce. Tym razem dzięki głosom widzów włocławianin zajął drugie miejsce i wygrał nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że Kaczorek trafił do finału dzięki platynowemu przyciskowi naciśniętemu zgodnie przez jurorów programu. W finale tancerz pokazał wielką klasę i udowodnił, że to właśnie dzięki niemu we Włocławku od kilku lat organizowany jest międzynarodowy turniej tańca United Session. W mediach społecznościowych po finale mnóstwo komentarzy, w których można przeczytać, że to właśnie Michałowi należało się pierwsze miejsce. Dla nas Kaczorek i tak jest najlepszy. Wielkie gratulacje dla Michała za ogromny sukces.

Zespół Roses z Brodnicy w weekend świętował 16-lecie działalności artystycznej. W jubileuszowym koncercie muzycy zaprezentowali swoje autorskie, rockowe przeboje, które od ponad dekady doskonale znają mieszkańcy Brodnicy i okolicy. Jubileuszowy koncert grupy odbył się w jednym z miejskich pubów, gromadząc fanów grupy z okolicy. Na scenie wystąpili nie tylko jubilaci, ale również goście, między innymi kwartet Gracze czy rockowy zespół Tommy Gunn, a w koncercie jubileuszowym razem z zespołem zaśpiewały wokalistki z Kujaw, czyli Joanna Kordylak i Julia Kordylak. Dziewczyny z naszej okolicy zaśpiewały w chórkach i sprawiły, że jubileuszowy koncert miał wyjątkową oprawę. Lokalny zespół rockowy, 16 lat na scenie, to naprawdę robi wrażenie. Na naszym włocławskim podwórku chyba tylko Czaku może pochwalić się takim muzycznym stażem. Wracając do Roses, pozostaje życzyć, by w dobrej formie grali co najmniej do 20.

Teraz czas na jeden z najlepszych żartów, jakie dzisiaj przeczytałem. Główny Urząd Statystyczny podaje, że Polacy zarabiają brutto 9562 zł i 88 groszy. Gdybyśmy we Włocławku i regionie zarabiali taką średnią, to chyba wszyscy byśmy byli szczęśliwi i nie mieli zastrzeżeń do płacy i do pracy. A jak to wygląda w rzeczywistości? Tak obiektywnie, to na taką średnią krajową w naszym regionie musimy pracować około 2-2,5 miesiąca. Pięknie to podsumował jeden z komentujących, cytuję: jak prezes je mięso, a ty kapustę z ryżem, to średnio jecie gołąbki. Pozostaje nam tylko uśmiechnąć się z przytoczonej statystyki i czekać, kiedy faktycznie na nasze konta będzie wpływało 9,5 tysiąca złotych. Może kiedyś się doczekamy. Życzeniem do złotej rybki kończymy poniedziałkowy program. Patryk Kamiński, dzięki za dzisiaj. Wszystkim życzę spokojnej nocy. Do naszego studia wracam jutro po 18:00. Do usłyszenia. Hej!

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ruszyło szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Były najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy z poważnymi zarzutami. Mały książę, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema. Za ósmoklasistami pierwszy egzamin. Mirjam Lipińska. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie po potężnym pożarze sprzed tygodnia. Na miejscu pozostały jeszcze zastępy z powiatu biłgorajskiego, które patrolują teren w razie gdyby okazało się, że jest jeszcze jakieś nieodkryte dotąd zarzewie ognia. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Muszą się spieszyć, bo osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodniki, mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany.
1: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba miała przestać istnieć od października. Karol Nawrocki tłumaczył, że zawetował ustawę, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
3: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
1: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, a o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zagranica. Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, z zarzutami jest podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, to ponad 37 milionów złotych, przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Wracamy do kraju. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w Wilanowie w Warszawie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
4: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
1: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały książę, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który dla niektórych był niespodzianką.
5: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza, zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
6: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
7: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
1: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pogoda się popsuje, w całym kraju pochmurno i w większości regionów deszczowo, a na termometrach maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Kamila Kalinowska, fizjoterapeuta, fizjoekspert. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Jako przychodnia rehabilitacyjna będziecie Państwo brali udział w tych senioraliach tegorocznych, które odbędą się w maju, już wkrótce zresztą, za 2 dni. Będziecie wystawiać tam swoje stoisko. Proszę powiedzieć, czego mogą oczekiwać seniorzy w ramach takiego spotkania z Wami?
2: Włocławskie senioralia zorganizowały pierwsze targi usług i towarów dla seniorów, na których my będziemy wystawiać nasze usługi rehabilitacyjne. To znaczy, każdy z uczestników senioraliów będzie mógł u nas skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych, skorzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych, a także z masaży.
1: Rozumiem, że w takim razie pół swojej przechodni tego sprzętu, który da się przenieść, zabieracie ze sobą na miejsce.
2: Tak, będziemy miały kozetki, sprzęt rehabilitacyjny, lampy Bioptron, lampy Solux, to wszystko, co na co dzień używamy w gabinecie.
1: Czy jest jakaś kolejność zapisów, no bo tych seniorów myślę, że będzie bardzo dużo, nie będziecie w stanie Pani jakby wszystkich obsłużyć, wszystkim pomóc?
2: Będzie to na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy, nie oszukujmy się. Będzie nasz cały zespół, czyli 3 fizjoterapeutki i 1 masażystka, także wszystkie ręce na pokład.
1: Pani Kamilo, będziecie się wystawiać na senioraliach, będzie to jakby nakierowane głównie na to, czego potrzebują najbardziej seniorzy i co mogą znaleźć w przychodniach rehabilitacyjnych i w czym może im pomóc rehabilitacja. Proszę powiedzieć, z czym najczęściej zgłaszają się seniorzy, z jakimi problemami?
2: Wiadomo, wraz z wiekiem wzrasta ryzyko wszelkich chorób przewlekłych. Najczęściej są to na przykład zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych, stawów kręgosłupa. Często jest też osteoporoza, choroby układu krążenia, a także skutki udarów. Pracujemy z pacjentami, przygotowując między innymi pacjentów do operacji. Jeżeli już zachodzi taka potrzeba operacji wymiany bioder czy kolan, przygotowujemy przedoperacyjnie, tak aby później po zabiegu ta nasza rehabilitacja dużo szybciej przebiegała. Nasi pacjenci również to są osoby, które zgłaszają się do nas z bólem przewlekłym. Tutaj staramy się stosować między innymi terapię manualną, masaże, wspomagamy się również fizykoterapią.
1: Jakie są cele i zadania takiej rehabilitacji osób starszych? Troszkę już o tym Pani powiedziała, biorąc pod uwagę to, że wiele zabiegów, które macie w swojej szerokiej ofercie, ma pewne przeciwwskazania. Tak jak Pani powiedziała, seniorzy obarczeni są już coraz większą listą tych chorób przewlekłych.
2: Nasze społeczeństwo, jak wszyscy Państwo wiecie, starzeje się, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na całym świecie. Wzrasta zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, na wsparcie ruchowe, a także działania profilaktyczne. Rehabilitacja dla seniorów, przede wszystkim jakie ma zadania? Aby przeciwdziałać między innymi upadkom, ponieważ to upadki są największym zagrożeniem dla seniorów. Wiadomo, z wiekiem również pogarsza nam się równowaga. Istotnym elementem są ćwiczenia ruchowe, aktywność fizyczna. Tutaj uczymy pacjentów, jak wzmacniać im siłę mięśniową, jak zapobiegać przykurczom, ruchomość kręgosłupa, ruchomość stawów kolanowych, biodrowych. To wszystko pacjenci muszą być edukowani na co dzień. No i oczywiście systematyczna rehabilitacja kilka razy w roku jak najbardziej temu sprzyja.
1: Czyli rozumiem, że oprócz tego, że wykonujecie Państwo jak panie, bo tam zespół jest damski, głównie w fizjoekspercie, konkretne zabiegi, o tych metodach powiemy za chwilę, to wy edukujecie również, to są rozmowy z seniorami, to jest uczenie seniora, w jaki sposób ma na przykład postępować, chodzić, siadać, wstawać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo ma takie, a nie inne schorzenie.
2: Tak, to się dokładnie nazywa terapia funkcjonalna, trening funkcjonalny, czyli codzienność życia, czyli chodzenie, tak jak pani redaktor powiedziała, po schodach, wstawanie z łóżka. No niestety wiedza seniorów na ten temat nie jest duża i my jesteśmy od tego, aby również edukować w ten sposób.
1: Proszę powiedzieć, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, seniorzy nie mogą korzystać z pełnej gamy różnych zabiegów rehabilitacyjnych właśnie z uwagi na te różne przeciwwskazania. Więc jakie są metody rehabilitacji seniorów?
2: Metody są różnorodne. Przede wszystkim musimy pamiętać o aktywności fizycznej w życiu codziennym, czyli częste spacery, aktywność typu pływanie jak najbardziej nam sprzyja. I tutaj w większości nie ma przeciwwskazań. Ćwiczenia, pamiętajmy, że wzmacniają mięśnie, poprawiają równowagę i koordynację naszego ciała. Ważnym elementem jest właśnie terapia manualna, czyli praca fizjoterapeuty bezpośrednio z ciałem pacjenta poprzez rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, mobilizację stawów. Najwięcej przeciwwskazań, jeśli chodzi, no to wiadomo, jest w fizykoterapii. Tutaj, ponieważ dochodzą inne choroby współistniejące, jak choroby serca, rozruszniki serca czy cukrzyca. I to są głównie przeciwwskazania. Tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o seniorów, bardzo ostrożni. Przeprowadzamy dokładny wywiad, tak aby przede wszystkim pacjentowi nie zaszkodzić.
1: Rozumiem, że fizjoterapia, czyli te wszystkie zabiegi, gdzie włączany jest prąd, fale uderzeniowe, to są zabiegi, z którymi bardzo ostrożnie podchodzicie
2: tak,
1: do seniorów.
2: Tak, to są bardziej inwazyjne już. A przede wszystkim stawiamy na terapię z ciałem przy pomocy naszych rąk oraz na ćwiczenia.
1: Proszę przypomnieć, gdzie będą mogli seniorzy w najbliższym czasie zupełnie bezpłatnie skorzystać z waszych porad.
2: 13 maja w godzinach od 10 do 15 w Browarze B. Będą to pierwsze włocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Nasze stanowisko będzie oznaczone. Wszystkie ręce na pokład i jesteśmy dla państwa. Serdecznie zapraszamy.
1: Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, fizjoekspert, była moim i państwa gościem. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję
2: pani. Do zobaczenia.
0: To był Dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, też witam wszystkich serdecznie, a szczególnie włocławskich seniorów.
1: No właśnie, witamy włocławskich seniorów i przede wszystkim z myślą o nich ten nasz dzisiejszy program, bo to właśnie zaproszenie na Święto Seniorów, które będzie trwało w dniach 12-14 maja.
2: Senioralia. Zapraszam Państwa serdecznie na 8 Włocławskie Senioralia, które będą odbywały się w Centrum Kultury Browar B. W pierwszym dniu, czyli 12, od godziny 10 będzie barwny korowód, potem
1: tutaj
2: będą występy
1: przekazanie kluczy do miasta.
2: Tak, no oczywiście najważniejsza sprawa.
1: Przekazanie
2: kluczy,
1: miastem,
2: tak, tak, przez pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego dla starościny i starosty. Barwny korowód przejdzie do Browaru B, tam odbędą się występy, a na zakończenie dnia oczywiście potańcówka pod chmurką od godziny 18 do 21, na którą serdecznie już dzisiaj zapraszam.
1: No właśnie, te występy to prezentacje artystyczne zespołów senioralnych, to właśnie w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B. Ile zespołów zgłosiło się, by zaprezentować swoją twórczość?
2: Będzie tam prawie 200 osób występowało na scenie, tak, a generalnie na widowni, no może być góra w granicach 400 osób, tak mówią o tym względy bezpieczeństwa.
1: Są też biletowane.
2: Biletowana impreza, tak, niestety biletowana impreza.
1: I 13 maja i tutaj w programie pierwsze Włocławskie Targi Wyrobów i Usług dla Seniorów. I równolegle prelekcje, o tych prelekcjach za chwilę, ale może właśnie więcej teraz o tych targach wyrobów, z jakimi produktami seniorzy będą mogli się zapoznać.
2: Zapraszam wszystkich, nie tylko seniorów, mogą być, jeśli mają czas i chcieliby zobaczyć właśnie też, zasięgnąć informacji i mieszkańcy naszego Włocławka, miasta, to jest impreza otwarta, to impreza związana właśnie z doświadczeniem zeszłego roku, więc w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B od 10 do 15 będzie prezentowało się ponad 30 różnych firm, stowarzyszeń, z Urzędu Miasta, z MOPR-u, z Narodowego Funduszu i wiele, wiele innych stoisk będzie, gdzie naprawdę będzie bardzo ciekawa oferta dla seniorów, ale także i dla mieszkańców. Zapraszam, żeby przyjść.
1: I dwie prelekcje. Prelekcja pana Jacka Łapińskiego z Uśmiechem Ci do Twarzy, Dobry Humor to Lepsze Życie i prelekcja Iwony Mazurkiewicz-Makosz i Gerarda Makosza, Senatorium Miłości, portal Emeryci, nie Emeryci. Tu też warto być, bo tematy na pewno zainteresują seniorów.
2: Tak, to są dwie prelekcje, można powiedzieć takie rozmowy, bo to będzie właśnie na zasadzie rozmowy, nie wykładu. Będzie można z tymi osobami porozmawiać. No i tu też względy bezpieczeństwa i niedostępność w tym czasie sali widowiskowej spowodowała, że tylko mogliśmy wydać wejściówki po 20 osób.
1: Właśnie
2: będą targi. No i niestety musieliśmy skorzystać tylko z sali kameralnej, ale żeby właśnie ten dzień uatrakcyjnić, dlatego zaprosiliśmy właśnie takich znamienitych według mnie gości.
1: I 14 maja, ostatni dzień włocławskich senioraliów i tutaj absolutnie wyjątkowa postać, najstarsza DJ-ka, nie wiem, chyba na świecie, ale na pewno w Polsce, DJ Wika, poprowadzi dyskotekę starszego małolata w godzinach 15-20.
2: Tak, oczywiście, to jest Virginia Schmidt, tak, żeby uzmysłowić, jaki to jest wiek, co nie jest tajemnicą, bo publikuje swój wiek na swoim Facebooku, to jest rocznik 1938.
1: Proszę Państwa, jest DJ-ka, która ma tyle energii.
2: Tyle ma właśnie energii, przyjedzie do nas i poprowadzi dyskotekę, no i ta dyskoteka będzie też właśnie w tej sali widowiskowej, bo no nie mamy możliwości sprawdzenia, jaka będzie pogoda, bo Państwo sami widzicie, jak ta pogoda ewoluuje i nic nie jest pewnego. Byśmy chcieli, żeby to się odbyło też pod chmurką, ale nie, niestety nie możemy ryzykować. W związku z tym będzie to w sali widowiskowej i tu niestety też są ograniczenia co do imprez masowych, czyli 400 osób. Tak?
1: Czyli
2: i wejściówki, tak.
1: Wejściówki.
2: I tak jak
1: one...
2: powiedziałam, wolne wejściówki, które będą dostępne
1: w kasie
2: browaru. Wystarczy po prostu przyjść do kasy browaru albo po prostu zadzwonić. Na 100% przekażę wszystkie wolne wejściówki właśnie na
1: te dwie imprezy.
2: Po tańcówkę pod chmurką i dyskotekę małolata.
1: Wydarzenia 12, 13, 14 maja. Imprezy są bezpłatne, ale biletowane ze względu na ograniczenia, jeżeli chodzi o miejsca. A moim Państwa gościem była pani Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów, współorganizatorka całego tego wydarzenia.
2: Proszę Państwa, chciałam tylko podkreślić, że wszystko jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, tak? My napisaliśmy generalnie ja zgłosiłam zgłosiłam to jako mieszkanka Włocławka do budżetu obywatelskiego, a Włocławska Rada Seniorów poparła i dzięki pieniążkom uzyskanych z budżetu obywatelskiego możemy 3 dni świętować.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję
1: i
2: Państwu bardzo.
1: Oczywiście serdecznie zapraszamy.
2: Pozdrawiam i zapraszam.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
3: WPP na 101 i 4 FM.